Wszyscy trzej, będzie razem. Wszystkich się na wyni. Halo, Maxi.